Orero yitwa Wizkid no wonder acyaduherezaje mu ndirimbo yise Jolo nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikunga ndetse zinaca agahigo.